0: Vicky ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.